ndengene wana atana nganda na esokoke mosalaka kokabela baninga mibali ya bato menga nazwi yanga chance nazwaki na fobu na nganda te yo mokoka fobu.